Anna Kruszewska, rozpoczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Państwowa Straż Pożarna przygotowuje się do budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w naszym powiecie. Strażacy w Koniecpolu doczekają się nowoczesnej bazy z prawdziwego zdarzenia. Miasto oficjalnie znalazło się na ogólnopolskiej mapie inwestycji przewidzianych do 2029 roku. Zgodnie z

0: decyzją MSWiA.
1: Największa inwestycja dotycząca budowy nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Koniecpolu, w powiecie częstochowskim. Planowane te działania są na lata właśnie 2026-2029. Mam nadzieję, że w tym terminie ta jednostka zostanie wykonana. Jeżeli chodzi o rok bieżący, to tak naprawdę to, co w tej chwili się wydarzyło, to my jako komenda pozyskaliśmy działkę pod budowę nowej jednostki w Koniecpolu. Tak naprawdę w nieznaczącej odległości od obecnej jednostki, która niestety nie spełnia dzisiejszych standardów i tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie tam pomieścić.
0: Będzie to nowa strażnica dla jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4, która na co dzień podlega częstochowskiej komendzie miejskiej, mówi jej komendant brygadier Kamil Dzwonnik. To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji od lat, bo nowoczesny obiekt to nie tylko lepsze warunki pracy dla ratowników, ale przede wszystkim gwarancja szybszej i skuteczniejszej pomocy dla mieszkańców.
1: Nowa działka została pozyskana i rok bieżący tak naprawdę będzie tym rokiem formalnym, czyli rokiem, w którym będziemy chcieli wykonać prace wszystkie dotyczące projektów, przetargów, tak by móc wystartować w latach kolejnych, a w 2029 przeciąć wstęgę i odebrać ten budynek.
0: Budowa nowej siedziby wpisuje się w szeroki program modernizacji służb mundurowych, stając się fundamentem bezpieczeństwa we wschodniej części naszego powiatu, dodaje brygadier Kamil Dzwonnik. W skali kraju do ponad 150 inwestycji dla PSP wartych 1 800 000 000 zł. Część będzie polegała na modernizacji istniejącej infrastruktury. Na ostatniej Radzie Miasta wróciła kwestia przyszłości stadionu dla Rakowa. Częstochowa w obrębie dawnych zakładów Elanex i dotychczasowe działanie miasta na tym polu. Opozycja zarzucała władzom niedostateczne starania na rzecz piłkarskiego klubu z Limanowskiego. Odpierał te zarzuty Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy. Podkreślał dotychczasowe samorządowe wydatki na rzecz częstochowskiej piłki.
2: Warto wspomnieć, łączne wydatki czy łączne środki zaangażowane w ostatnich latach w ramach inwestycji miejskich w rozbudowę i modernizację stadionu przy ulicy Limanowskiego wraz z kwotami wydatkowanymi przez miasto na realizację umów promocyjnych wyniosły ponad 65 milionów złotych. Jeżeli chodzi o opóźnienia, to warto cofnąć się do roku 2019 i roku 2020, kiedy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wyraził zgody na proporcjonalny podział środków uzyskanych ze sprzedaży poza egzekucyjnej nieruchomości dawnych terenów Eleneksu pomiędzy wierzycieli hipotecznych. Ministerstwo Pracy skutecznie zablokowało zawarcie porozumień wierzycieli hipotecznych w tej sprawie.
0: Wiceprezydent kontrpunktował też polityków opozycyjnych, którzy obiecywali w poprzednich latach wsparcie dla Rakowa Częstochowa, do którego w efekcie na szczeblu centralnym nie doszło. Temat wraca podczas każdorazowej dyskusji o miejskich inwestycjach i kwotach zapisanych w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej dla miasta. W poniedziałek odbyły się kolejne patriotyczne uroczystości w Częstochowie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kilkuset uczniów z częstochowskich podstawówek znów gremialnie zatańczyło na placu Biegańskiego. Akcja Poloneza Czas Zacząć do muzyki Wojciecha Kilara z pana Tadeusza znów zagościła w samym sercu miasta przed ratuszem. Czy młodzież pamięta kroki, a może trzeba było je wcześniej przećwiczyć?
3: My w ogóle nie trenowaliśmy, tak totalnie na spontanie podeszliśmy do tego.
4: Kto u was w tych krokach tanecznych jest najlepszy?
3: O, nie mamy bladego pojęcia.
5: Dobre pytanie.
4: Zaraz się okaże, tak?
5: Chyba tak.
4: Ile trwały przygotowania? Czy kroki poloneza są wam znane?
3: Są znane. Było par na sali gimnastycznej. Elegancko.
4: Lepiej tańczą dziewczyny, czy chłopaki też dają radę?
3: Myślę, że dziewczyny.
6: Ogólnopolskie uroczystości związane z uchwaleniem drugiej na świecie konstytucji.
0: Mariusz Osyra pytał ósmoklasistów ze szkół podstawowych numer 36 i 41 w Częstochowie. Plac Biegańskiego stał się jak co roku sceną dla wyjątkowego biało-czerwonego korowodu, którym młodzi mieszkańcy uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w rytm podniosłych dźwięków poloneza. Tu już miejska tradycja.
6: Rozpoczniemy dzisiejszą uroczystość, całość, baczność.
7: Historia jest bardzo długa. Cieszymy się, tyle jest wspaniałej młodzieży tutaj na Placu Biegańskiego, naszym dostojnym, w obliczu ratusza, pomnika Piłsudskiego. Świętujmy to dalej jako pewien symbol. Wykonajmy taniec poloneza, czas zacząć.
0: Jak podkreślał wiceprezydent Zdzisław Wolski, doroczna uroczystość łączy uroczysty charakter Święta Narodowego z energią młodego pokolenia. Tegoroczny pokaz w południe przyciągnął tłumy widzów. Częstochowski Polonez udowadnia, że lekcje patriotyzmu można być niezwykle widowiskowa. Chcecie się przekonać? Zajrzyjcie w tej sprawie też na radiowego Facebooka. Śląskie smaki ruszają na podbój stolicy. Jak wiadomo, lokalna kuchnia oficjalnie staje się naszą turystyczną wizytówką. Już w czwartek w Warszawie odbędzie się wyjątkowa konferencja pod tytułem Śląskie smaki. Więcej o tym Mariusz Osyra.
5: Jest organizowana przez Polską Organizację Turystyczną i przez Śląską Organizację Turystyczną i nie będzie to tylko spotkanie przy mikrofonach, ale prawdziwa podróż przez tradycje kulinarne naszego województwa. W programie przewidziano degustację regionalnych perełek od śledzia na tatarczuchu po kultowe słodkości regionu, które przygotują mistrzowie ze szlaku kulinarnego Śląskie Smaki. O wyjątkowości tych dań opowie sam Remigiusz Rączka, a wydarzenie uświetnią soliści zespołu Śląsk. Całość ma pokazać, jak wielki potencjał promocyjny drzemie na naszym regionalnym stole. Organizatorzy z branży turystycznej zapowiadają smakowitą promocję regionu, cenną zwłaszcza przed letnim sezonem.
0: Język polski i pierwszy egzamin maturalny okazał się bardzo stresujący dla tegorocznych maturzystów. Gdy emocje opadły, do kolejnych testów można podejść już ze spokojniejszą głową. Tak powiedzieli nam częstochowscy absolwenci liceów. Młodzież przyznaje jednak, że stres nieodzownie towarzyszy majowemu egzaminowi dojrzałości.
8: Mimo, że stresu nie ma takiego, jak myślałem, ale z jednej strony chciało się zasnąć, a z jednej strony się nie dało, bo jednak było z tyłu głowy, że jest ten egzamin.
9: Jakie były te myśli przed egzaminem?
10: Szczerze, miałam takie myśli do końca, że jednak po prostu coś zrobię i po prostu na coś wpadnę. Jestem w nocy sobie piosenki jakby przypomniałam, co się odwołam i gdzie, ale tak to spoko raczej. Myślę, że jest okej.
0: Co ważne dla tegorocznych abiturientów, egzaminy odbywają się bez rewolucyjnych zmian w przepisach, choć nowością jest okres przejściowy w ortografii. Egzaminatorzy będą akceptować zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni wprowadzone przez Radę Języka Polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja, progi zdawalności pozostają dla maturzystów na poziomie 30%. Egzaminami chcą dobrze wypaść, zwłaszcza z wybranych rozszerzeń, które liczyć będą się na studia.
11: Stawiamy jednak na te przedmioty bardziej rozszerzone. W tym wypadku, no zobaczymy po prostu co będzie, liczymy na jakieś tam też szczęście i mamy nadzieję, że jakoś to pójdzie.
9: Potraficie we właściwe tematy.
11: Dokładnie, dokładnie.
10: Ja przyjąłam taką taktykę i będę po prostu bazować na tym, co umiem już.
11: Na pewno chemia i biologia bardzo dużo zweryfikują. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie to wszystko, ale no zobaczymy.
10: No nie ukrywam, że biologii się chyba bardziej boję, a z podstaw to myślę, że już będę z górki.
0: Z częstochowskimi maturzystkami rozmawiał Mariusz Osyra. Na wyniki przyjdzie im poczekać do 8 lipca. Emocje egzaminacyjne towarzyszą też gronu pedagogicznemu. To nauczyciele odpowiadają w dużej mierze za dobre przygotowanie swoich uczniów do matury.
12: Zawsze się stresujemy, przynajmniej na początku. Oczywiście nie dajemy po sobie poznać, ale trzymamy kciuki za naszych maturzystów. Są dobrze przygotowani, na pewno im dobrze pójdzie egzamin. Wiadomo, musimy troszeczkę też nadrabiać miną, żeby rozładować stres.
9: Złota rada, którą pani by się mogła podzielić z maturzystami?
12: Przede wszystkim wierzyć w siebie, bo myślę, że wiadomości, umiejętności już posiadają, natomiast to jest tylko kwestia tego, żeby się rozluźnić i dobrze napisać. Początek jest zawsze trudny, więc pierwszy egzamin w pierwszym dniu najbardziej stresujący, a każdy następny dzień już nie ma stresu.
0: Z nauczycielem geografii z Liceum Norwida Urszulą Blachnicką rozmawiał Mariusz Osyra. Przypomnijmy, w Częstochowie w liceach i technikach do egzaminu dojrzałości podchodzi w tym roku 2677 uczniów.
13: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
14: Muzyka wybrana dla Ciebie.
15: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Jura. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Koniec procesu, który wstrząsnął całą Polską. W Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł wyrok w sprawie tragicznej śmierci 8-letniego Kamila. Ojczym Dawid B. został skazany za doprowadzenie do śmierci chłopca i znęcanie ze szczególnym okrucieństwem oraz brutalne traktowanie pozostałych dzieci. Przypomnijmy, że mężczyzna dopuścił się tych czynów w warunkach recydywy. Wyrok usłyszała również matka chłopca oraz wujostwo dziecka.
16: Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w tak zwanej sprawie Kamilka. W sprawie tej oskarżone były 4 osoby. Najpoważniejsze zarzuty ciążyły na Dawidzie B., któremu zarzucono zbrodnię zabójstwa od niego Kamilka, oraz Magdalenie B. Jeszcze dwie osoby, Aneta J. i Wojciech J., byli skarżeni o przestępstwo z artykułu 162. Sąd okręgowy w Częstowie wyrokiem z 6 maja uznał Dawida B. za winnego tego, że spowodował u małoletniego Kamila ciężkie obrażenia ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
15: Magdalena B. spędzi w więzieniu 16 lat, dodaje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik częstowskiego sądu. Prokuratura udowodniła, że kobieta nie tylko nie chroniła swoich dzieci przed agresją męża, ale wręcz pomagała mu w maltretowaniu Kamila i Fabiana, pozostawiając 8-latka bez pomocy po tym, jak został dotkliwie poparzony i pobity. Walka o życie Kamila w katowickim szpitalu trwała 35 dni. Dawid B. nie został skazany jedynie za zarzucane mu molestowanie.
16: Dawida B. uznał za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony i za to przestępstwo bierze mu karę 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd okręgowy uniewinnił Dawida B. od popełnienia przestępstwa do prowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej. W przypadku Magdaleny B. sąd okręgowy w Częstowie uznał ją za winą popełnienia przestępstwa pomocnictwa do czynu przypisanego Dawidowi B. Uznał ją również za winę popełnienia przestępstwa znęcania się nad swoimi dziećmi oraz narażenia Kamila na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia i zdrowia.
15: Jak dodaje sędzia Dominik Bogacz, członkowie rodziny, którzy mieszkali pod jednym dachem, nie pomogli skatowanemu chłopcu. Dlatego usłyszeli wyrok w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny. Tak komentowała orzeczenie pani Magdalena, przyrodnia siostra zmarłego 8-latka.
17: No dożywocie na pewno dla pana Dawida, 25 dla Magdy i czy ogólnie jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi. A jest mi trochę przykro i tyle. Będę składać apelację.
15: Pytaliśmy o wysokość orzeczonych kar prokurator prowadzącą sprawę. Oskarżyciele domagali się wyższego wyroku. Złożą wniosek o pisemne jego uzasadnienie, co jest zapowiedzią wniesienia apelacji.
18: To jest ocena sądu i do tego sąd ma prawo. My mieliśmy inną, stąd w tym zakresie przeanalizujemy uzasadnienie sądu, motywy, którymi sąd się kierował i podejmiemy decyzję również w zakresie tego czynu co do ewentualnej apelacji. Kara również różni się od tej wnioskowanej przez prokuraturę. Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni. Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
15: Mówiła prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Sąd zdecydował o zmianie kwalifikacji czynu wobec Dawida B. Oskarżenie stawiało ojczymowi zarzut zabójstwa. Podczas rozprawy sąd kwalifikował czyn Dawida B. jako znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkich obrażeń u 8-letniego Kamila.
18: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces. Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Czy zaskoczenie? No sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym i takie rozstrzygnięcie wydał.
15: Wyjaśniła prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Dodajmy, że główni oskarżeni nie zostali doprowadzeni na odczytanie wyroku. Odmówili uczestnictwa w rozprawie. Matka Magdalena B. przebywa w zakładzie karnym w Lublińcu, a skazany ojczym w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Nie milkną echa i komentarze odnośnie zakończonego w Częstochowie procesu. Będziemy do tego tematu wracać. Miejski stadion przy Dąbrowskiego w końcu doczeka się zasłużonego liftingu, na co od dawna czekają trenujący na miejscu lekkoatleci. Miasto uzyskało dofinansowanie, wszystko wskazuje na to, że w maju pojawią się oferty w przetargu. Jesteśmy coraz bliżej modernizacji tego ważnego obiektu sportowego. Obiekt trafił na listę priorytetowych inwestycji sportowych w regionie.
19: Cały czas czekamy, mamy bardzo dużą grupę lekkoatletów, która cały czas trenuje. Dostaliśmy już zapewnienia, że stadion będzie remontowany. Nie wiemy, kiedy będzie oddany do użytku po tym remoncie, natomiast cały czas liczymy na to, że jak najszybciej i że będziemy mogli rozgrywać zawody i trenować w lepszych warunkach.
9: A dzisiaj to jest problem tej zużytej starej bieżni?
19: Bieżnia wymaga już wymiany, więc to się wszystko zużywa. Stadion ma ponad 20 lat, więc to konieczne. I Polski Związek Lekkiej Atletyki uznał, że nie możemy rozgrywać oficjalnych zawodów, dlatego że ta bieżnia jest już zbyt twarda, zużyta.
15: Mówił nam sportowiec i trener Jakub Jelonek, którego gościł w Radiu Jura Mariusz Osyra. Plan jest ambitny, renowacja czeka nie tylko główną bieżnię, ale także rozbiegi, rzutnie i skocznie. Stadion ostatnią dużą przebudowę przeszedł ćwierć wieku temu. Temat trafił na ostatnią sesję Rady Miasta. O inwestycji mówił radny Krzysztof Świerczyński.
20: Udało się wziąć udział w programie dofinansowania zarówno ze strony samorządu województwa śląskiego, jak i z Ministerstwa Sportu. W tym roku ta modernizacja bieżni, rozbiegów i także też na budynek się znalazły pieniądze. Bardzo mnie to cieszy i w związku z tym, kiedy ten stadion będzie wyłączony, kiedy będzie ten remont gotowy.
2: Jeżeli chodzi o stadion lekkoatletyczny, to jesteśmy w procesie przetargu, czyli jeszcze nie ma umowy, jeszcze nie mamy ofert, natomiast w maju powinno już być oferty.
15: Deklarował wiceprezydent Łukasz Kot. Stadion przy Dąbrowskiego, z którego na co dzień korzystają m.in. zawodnicy CKS Budowlani, od dawna wymagał odświeżenia, by sprostać współczesnym standardom. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w latach 2025-2026, ale sportowe środowisko wciąż czeka. Przetargi trwają, sportowcy liczą wkrótce na efekty.
19: Remont jest potrzebny, aby zawody były rozgrywane, natomiast treningi cały czas się tam odbywają. Trenuje też dużo amatorów, dużo osób, które chcą sobie pobiegać i dla nich też byłoby lepiej, gdyby była ta bieżnia bardziej miękka, wymieniona. Też dla całego miasta duży plus, jeśli doczekamy się już tego remontu i będziemy mogli też sobie tam przyjść i w lepszych warunkach pobiegać, spędzić miły czas. Na stadion można wejść praktycznie 7 dni w tygodniu, z tym, że trzeba zapłacić wtedy drobną opłatę, ale są też takie właśnie treningi bezpłatne, biegam, bo lubię, godziny ogólnodostępne i w ten sposób każdy może przyjść, jest dla każdego otwarty i czynny.
15: Mówi trener lekkoatletyki Jakub Jelonek.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
15: Zamiast radosnej wiosny mamy alarmujące prognozy. Nad region naciąga widmo poważnej suszy. Choć maj dopiero się zaczął, wskaźniki wilgotności gleby w całym regionie, w tym w okolicach Częstochowy, wyglądają niepokojąco. Amerykańskie modele pogodowe potwierdzają to, co widzimy za oknem. Brak opadów i postępujący deficyt wody stają się faktem. W naszym mieście synoptycy przewidują nawet 10 dni bez kropli deszczu, co przy obecnych temperaturach drastycznie pogorszy sytuację w rolnictwie i ogrodnictwie. Eksperci apelują, by nie tylko o suszy mówić, ale realnie oszczędzać i zatrzymywać wodę, gdy tylko to się da. Choć wschodnia Polska odnotowała niewielkie opady, u nas na razie musimy przygotować się na dni suche. Straż Miejska w Myszkowie przesiada się na dwa kółka. Wraz z nadejściem wiosny do służby wróciły patrole rowerowe. Mundurowi będą teraz wszędzie tam, gdzie nie wiedzie radiowóz. Na alejkach, w parkach i na osiedlowych skwerach. Jak podkreśla komendant Beata Kostrzewa, to rozwiązanie, które sprawdziło się już w ubiegłym sezonie. Rowerowi strażnicy są bliżej mieszkańców i reagują znacznie szybciej.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Jura.
15: Teraz o bezpieczeństwie na szlakach, bo za nami przedłużony weekend majowy, czyli pierwszy w sezonie test na Jurze. Pogoda sprzyja, a wiosna zachęca, by korzystać z lokalnych atrakcji. Przestrogi zawsze są w cenie, bo w kolejnych dniach będzie u nas na pewno liczne grono turystów. Teraz Mariusz Osyra o działaniach ratowników z jurajskiej grupy GOPR.
5: Piękna pogoda w ostatnich dniach przyciągnęła tłumy, ale dla ratowników był to czas wytężonej pracy. Za nami gorąca majówka na jurajskich szlakach, to dopiero jednak początek. Grupa jurajska GOPR podsumowała długi weekend, który obfitował liczne interwencje w rejonach skał i jaskiń. Ratownicy pomagali turystom przy bolesnych złamaniach, nagłych chorobach oraz wypadkach wspinaczkowych spowodowanych m.in. przez spadające kamienie. Najpoważniejsze przypadki wymagały ścisłej współpracy z zespołami ratownictwa medycznego. Jak podkreślają goprowcy z Olsztyna i Podlesic, to wyraźny sygnał, że sezon letni na Jurze ruszył na dobre. Służby apelują o rozwagę. Mierzmy siły na zamiary, sprawdzajmy sprzęt i zachowajmy szczególną ostrożność w trudnym skalnym terenie. Bezpieczeństwo na szlaku zależy przede wszystkim od nas samych. Nie ignorujmy zagrożeń, które na Jurze mogą być bardzo podobne do tych w wyższych partiach gór.
15: Do każdej wędrówki trzeba być przygotowanym, apelują jurajscy ratownicy.
13: Wiadomości Radia Jura. Więcej na radiojura.pl.

0: Reklama.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
0: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca. Po reklamie.
2: To już czas na podsumowanie wiadomości Radia Jura, o których mówiliśmy w czwartek. Anna Kruszewska, zapraszam. Maturalne emocje opadają. Od poniedziałku do środy trwały pisemne egzaminy, które spędzały sen z powiek zdającym. Teraz powinno być łatwiej, choć trzeba jeszcze zmierzyć się z maturą ustną czy rozszerzonymi przedmiotami do zdania. Tym razem spotkaliśmy zadowolonych maturzystów z TZN-u.
3: Angielski to już formalność. Nic nie zaskoczyło. Po polskim to matma też zdana. Trochę polski jeszcze trzyma w niepewności, ale myślę, że damy radę. Usta z polskiego wydaje się, że można tam coś powiedzieć. Angielski to też formalność. Myślę, że damy radę.
4: Teraz już z górki.
3: Dokładnie.
4: Trzeba będzie stanąć przed komisją. To jest trudniejsze niż pisanie testu. Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
5: No, z angielskiego nie, ale z polskiego no już troszeczkę ciężej. Stres głównie odpuścił po matematyce. Angielski to już wie pan. Bardzo fajny był angielski. Naprawdę liczę na 95-100%.
6: Prawda, no wszystko poszło dobrze.
2: Z młodzieżą technicznych zakładów naukowych rozmawiał Mariusz Osyra. Maraton maturalny pisemny potrwa do 21 maja. Ustna część egzaminu zakończy się 30 maja.
7: O tym się mówi w Częstochowie.
2: Kluczowa częstochowska instytucja kultury pozostanie na razie bez konkursowo wyłonionego szefa. Ogłoszony przez miasto konkurs na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki nie przyniósł rozstrzygnięcia, mimo że obecna dyrektor Anna Paleczek-Szumlas była jedyną kandydatką. W tej sprawie więcej Małgorzata Kmieciak.
8: W drugim etapie szefująca galerii i kinu Iluzja dyrektorka nie zdołała przekonać do siebie większości komisji, zdobywając jedynie 3 z 9 głosów. Mimo wysokich ocen programowych i artystycznych, cieniem na kandydaturze kładzie się trwający od dawna konflikt z pracownikami. Braku rekomendacji ze strony przedstawicieli miasta oraz związków zawodowych nie zdołało przeważyć poparcie stowarzyszeń twórczych. Anna Paleczek-Szumlas pokieruje galerią do 28 maja. Po tym terminie władze Częstochowy wyznaczą osobę pełniącą obowiązki dyrektora, która zarządzać będzie placówką do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia kolejnego konkursu. Powtarza się zatem scenariusz z wcześniejszym konkursem w Teatrze Mickiewicza. Na pewno będziemy śledzić ten temat.
2: Szykują specjalny jubileuszowy mural w Częstochowie. 16 maja obchodzimy Święto Straży Granicznej. To formacja, która od 35 lat strzeże granic naszego kraju, kontroluje ruch graniczny oraz zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Aktualnie trwają przygotowania okolicznościowego muralu, który uświetni obchody rocznicowe tej formacji. Prezentacji malunku spodziewajmy się przy ulicy Staszica 10 i jeszcze w maju.
9: Niech nie zdradzę całej tajemnicy, co będzie tematem. Natomiast chciałbym nawiązać do symboliki, która również odnosi się do szlaku. Do tego, że patrząc na ten mural, na pewno znajdziemy tam może szlak Jury, może szlak granic. My idziemy jakby szlakiem Watahy. Watacha kojarzy się nam ze zespołowością, z etosem heroicznej takiej walki, codzienności, z bohaterstwem. Nie opiera się tylko na chwalebnych czynach, na takich wielkich wydarzeniach, ale na takiej codziennej, dobrej współpracy i na codziennych wyborach zwykłych ludzi. Taka jest też nasza służba, trochę pozbawiona pewnych emocji, ale kluczowa z punktu widzenia fundamentu bezpieczeństwa w kraju.
2: Inicjatywę przybliżał w studiu Radia Jura podpułkownik Straży Granicznej Przemysław Starczewski, komendant placówki w Częstochowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej chronią na co dzień ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskiej granicy, ale mają też coraz więcej zadań w głębi kraju i na terenie naszego regionu. Stąd rozrastające się szeregi częstochowskiej placówki. Polski przy ulicy Gminnej 40. Mural ma odwoływać się do ich służby. Został zatytułowany Pod wspólnym niebem. Całość projektowała Iwona Szoka z Fundacji Opus Unicus. Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego odsłonięcia?
9: W maju mamy swoje święto oficjalne 16 maja i gdzieś w tych okolicach postaramy się już cośkolwiek zaprezentować. Ta symbolika, która będzie zawarta na tym muralu, mam nadzieję, że niedługo otworzymy, będzie wypełniała po prostu to, co chcemy przekazać. Staramy się być bardziej skuteczni, skupiając się na tym, żeby rzeczywiście robić to dobrze, wypełniać swoje zadania. Rzeczywiście wydaje mi się, że coraz więcej jest pracy wewnątrz kraju. Zachęcamy również do tego, żeby wstępować w nasze szeregi. Jest to element taki, który uświetni nasze święto. Myślę, że nie robimy tego tylko i wyłącznie dla samych funkcjonariuszy, ale również dla tych, którzy mogliby do nas dołączyć.
2: Dodaje podpułkownik Przemysław Starczewski, komendant jednostki Straży Granicznej w naszym mieście. Szybki transport po mieście nie zawsze bywa bezpieczny. Wraz z nadejściem maja i poprawy pogody coraz więcej użytkowników hulajnóg zauważa drogówka w Częstochowie. Przed nami czerwcowa zmiana przepisów, która będzie obligować dzieci i młodzież do jazdy w kasku. Nie wszyscy, szczególnie nieletni użytkownicy, pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Nie podróżujmy hulajnogą w kilka osób, nie rozwijajmy nadmiernej prędkości i zwracajmy uwagę na pieszych oraz ruch uliczny.
10: Coraz więcej użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jego użytkowanie wiąże się z konkretnymi obowiązkami. Apelujemy o rozwagę i przypominamy przepisy, których nieznajomość może mieć poważne konsekwencje. Hulajnogi elektryczne cieszą się rosnącą popularnością, szczególnie wśród młodych osób. Coraz częściej trafiają także jako prezent do dzieci, co budzi nasze pewne obawy. To nie zabawki, lecz pojazdy, których użytkowanie wymaga dużej odpowiedzialności. 3 czerwca tego roku wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku przez osoby do 16 lat, co jest kluczowym elementem ochrony zdrowia i życia.
2: Siadając na taki jednoślad, trzeba pamiętać o zdrowiu i życiu, szczególnie, że w tym sezonie hulajnóg mamy na częstochowskich ulicach i chodnikach jeszcze więcej niż zwykle. Wiąże się to z rezygnacją z systemu rowerów miejskich. Już teraz, przed zmianą przepisów o jazdę tylko w kasku, apeluje aspirant Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
10: Kask znacząco zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy, dlatego apelujemy do rodziców o dopilnowanie, by dzieci zawsze korzystały z tego zabezpieczenia. Przypominamy również o podstawowych zasadach, zakazie korzystania z telefonu podczas jazdy hulajnogą, przewożenie pasażerów czy jazdy pod wpływem alkoholu. Istotne jest także odpowiednie wyposażenie hulajnogi, sprawne hamulce, oświetlenie oraz elementy odblaskowe. Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest na hulajnodze elektrycznej zabronione.
2: Pamiętajcie zejść z hulajnogi przed zebrą i przeprowadzić ją przez ulicę. I jeszcze najważniejsze, którędy możemy poruszać się hulajnogą elektryczną, na pewno nie między rozpędzonymi samochodami w ruchu ulicznym.
10: Powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Jeśli ścieżki są niedostępne, można poruszać się jezdnią, ale tylko na drogach o ograniczeniu prędkości do 30 km na godzinę. Jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani drogi z ograniczeniem do 30 km na godzinę. W takim przypadku prędkość należy dostosować do ruchu pieszego i zachować szczególną ostrożność. Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na drodze wynosi 20 km na godzinę.
2: Pamiętajcie, zmniejszajcie prędkość na hulajnogach przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa, dodaje aspirant Marlena Leszczyniak. Szykujemy się na wielkie rowerowe święto w Częstochowie. Między 15 a 17 maja miłośnicy dwóch kółek powinni mieć sprawdzone ciśnienie w oponach. Będziemy stolicą aktywności na dwóch kółkach za sprawą jasnogórskiego zlotu rowerowego. To druga odsłona imprezy pod szyldem Czewa Bike Fest.
11: Porozumienie pomiędzy samorządem województwa śląskiego, miastem Częstochowa, ościennymi gminami i częstochowską organizacją turystyczną. To są organizatorzy tego całego wydarzenia i robimy to dla wszystkich. Nieważne od wieku, nieważne od predyspozycji sportowych. To jest impreza dla dzieci, młodzieży, dla rodzin i chcemy promować przez to turystykę rowerową. Bardzo duża rodzinna i sportowa impreza w mieście Częstochowa.
2: Poleca wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Program wydarzenia pęka w szwach. Od widowiskowych pokazów i targów sportowych przez koncerty, aż po uroczystą mszę inaugurującą sezon w województwie śląskim. wielką atrakcją będzie miasteczko ruchu drogowego przygotowane przez WORD, gdzie na symulatorach każdy będzie mógł sprawdzić swoją reakcję w trudnych sytuacjach. Ubiegłoroczny zlot z Placu Biegańskiego przeniesie swoją główną bazę na Błonia Jasnogórskie.
12: Łączymy tutaj sport i duchowieństwo, bo oczywiście finałem naszej akcji jest pielgrzymka na Jasną Górę, oczywiście rowerowa. Mam nadzieję, że również inni sportowcy, bo deskorolkowcy i rolkarze może włączą się w naszą pielgrzymkę, a tu najważniejsze jest, żeby łączyć przecież, a nie dzielić.
4: Możemy zaprosić wszystkich ludzi aktywnych, wszystkich ludzi sportu.
12: Oczywiście zapraszam wszystkich ludzi sportu, ale nie tylko, bo zapraszamy rodziny z dziećmi i ludzi, którzy chcą też przeżyć to sportowe, rowerowe święto, bo nie tylko dla rowerzystów mamy atrakcję, ale i również dla ludzi, którzy będą chcieli na przykład obejrzeć ekstremalne pokazy akrobacji rowerowych, nocne, bo w tym roku będą również pokazy z pirotechniką na Placu Biegańskiego.
2: Widzimy się na trasie rowerowej, ale też w centrum miasta czy w stolicy rowerowego regionu, mówi Jakub Sikora, dyrektor częstochowskiej organizacji turystycznej, którego o atrakcję pytał Mariusz Osyra. Planowane jest na otwarcie eventu wieczorny przejazd z częstochowską masą krytyczną, to już w piątek, 15 maja, oraz wizyta rapera Tedy, który dzień później poprowadzi jedną z wycieczek na dwóch kółkach. To właśnie przede wszystkim czas na jazdę rowerem. Ruszyły internetowe zapisy na rozmaite wycieczki w naszym regionie.
13: Z Częstochowy można fajnie wjechać na Jurę i można też do Częstochowy wrócić, spać w hotelu, zjeść. Zależy nam na tym, żeby Częstochowa stała się taką właśnie bramą na Jurę, gdzie ktoś, kto więcej rowerem zwiedza niż średnio Polak, wiedziałby, że w Częstochowie warto być na rowerze. Jest wydarzenie, które te rowery promuje, ale też przy okazji można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy i w Częstochowie, i dookoła Częstochowy. Częstochowa będzie silna turystycznie, jeżeli będzie działać bliżej z gminami. Gminy też na tym skorzystają, między innymi gmina Rędziny, Mstów, Olsztyn. Działają z Częstochową, a Częstochowa działa z nimi po to, żebyśmy się stali wspólnie jako subregion północny magnesem dla turystów.
2: Dodaje Łukasz Kot, wiceprezydent Częstochowy. Bądźcie z nami na swoich jednośladach od 15 do 17 maja. Imprezie pod hasłem Jasnogórski zlot rowerowy Czewa Bike Fest patronuje Radio Jura.

0: Anna Kruszewska. Witam i zapraszam na podsumowanie tematów, o których w ostatnim czasie mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Na początek wracamy do finału głośnej sprawy sądowej, która wstrząsnęła nie tylko Częstochową. Przed sądem okręgowym zapadły wyroki za śmierć 8-letniego Kamilka. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat bezwzględnego więzienia. Sąd uznał go winnym zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcania się nad dziećmi, nakładając dodatkowo obowiązek zapłaty 141 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Na 16 lat więzienia skazano matkę chłopca, Magdalenę B., której prokuratura zarzuciła pomocnictwo i brak reakcji na cierpienia synów. Wyroki w zawieszeniu usłyszeli także krewni. Przypomnijmy, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami od czerwca ubiegłego roku. To rozstrzygnięcie nie jest prawomocne, a oskarżyciele posiłkowi oraz rzecznik praw dziecka już zapowiadają apelację.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku. Dzieci są bezpieczne. Chciałabym tu postawić kropkę, bo nie chciałabym tutaj naruszać prywatności dzieci. Natomiast na pewno jest tak, że system w Polsce nadal wymaga zmiany. Nadal wymaga tego, żeby był bardziej ukierunkowany na potrzeby dzieci.
0: Mówiła obecna podczas ogłoszenia wyroku w Częstochowie rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. W drugiej instancji oskarżyciele domagać się będą dla głównych sprawców surowszych kar, w tym dożywocia. Wyrok za śmierć Kamilka to nie koniec batalii o sprawiedliwość. Rzecznik podkreśla, że kary dla matki i ojczyma nie są adekwatne do wyrządzonego zła. Przy okazji tragicznej sprawy rzeczniczka apeluje o zmiany w prawie i wzmocnienie ochrony najmłodszych, wskazując na konieczność wprowadzenia obowiązku bezpośredniej rozmowy z dziećmi zagrożonymi przemocą. Na sali był obecny też Piotr Kucharczyk z Fundacji To Ja Dziecko imienia Kamila Mrozka. Nie krył rozczarowania wysokością zasądzonych kar.
2: Mamy też takie troszeczkę, może nie pełne przyzwolenie, ale pokazanie, że jednak wartość tego życia małego dziecka w Polsce nie jest wysoka, w związku z czym na pewno nie jest to straszak dla ludzi, którzy krzywdzą małe dzieci. To nie chodzi o uszczelnianie systemu, bo ten system wydaje mi się, że jest dobrze opisany. Te procedury, przepisy prawa, procedury wewnętrzne danych instytucji, one są. Tylko zawsze, za każdą taką procedurą, za każdym przepisem stoi człowiek i to tak naprawdę od niego zależy, czy ten przepis, czy ta procedura zostanie wypełniona w sposób właściwy, czy też nie.
0: Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy pociągnęła za sobą krajowe zmiany legislacyjne na rzecz ochrony zdrowia i życia dzieci, głównie pod kątem większej skuteczności w reagowaniu służb i ochrony małoletnich przed przemocą. Ciągle potrzebna jest większa odpowiedzialność i sprawczość, dodaje nasz rozmówca.
2: Jeżeli wykonujemy jakąś procedurę, jeżeli coś robimy, to róbmy to naprawdę dobrze. Takie doszczelnienie, ale nawet nie samego systemu, tylko tej empatii, podejścia ludzi pracujących w instytucjach, czyli urzędników, do tego, żeby swoją pracę wykonywali po prostu dobrze. Tego nadal brakuje i dowoli możemy wdrażać te dyrektywy czy te zalecenia, które w swoich raportach przedstawia Zespół do spraw analizy ciężkich śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości na mocy ustawy Kamilka. Szczerze mówiąc, nie widzę takiego ciągu dalszego, czyli zespół pracowuje raport, wydaje zalecenia. Pytanie, co się z tym dzieje dalej.
0: Mówił Piotr Kucharczyk z Fundacji To Ja Dziecko. Do tematu będziemy wracać w serwisach Radia Jura. Wielomilionowa dziura w budżecie Miejskiego Szpitala Zespolonego ponownie załatana pieniędzmi podatników z kasy Częstochowy. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali, że miasto pokryje ponad 9 milionów złotych straty, jaką szpital wygenerował w ubiegłym roku.
3: Oczywiście to jest tylko taka strata papierowa, dlatego że to wcale nie oznacza, że są mniejsze kłopoty finansowe szpitala, bowiem nadal mamy niedoszacowane kontrakty, nadal mamy niewypłacone nadwykonania w szpitalu. No i oczywiście lada chwila będą również podwyżki dla pracowników służby zdrowia, podwyżki od 1 lipca, na które też trzeba będzie wyasygnować określone środki. Te problemy finansowe nadal były i będą w szpitalu.
0: Choć placówka zarobiła ponad 200 milionów, to koszty leczenia i utrzymania okazały się znacznie wyższe, zostawiając jednostkę z blisko 16-milionowym mankiem w rozliczeniu rocznym, zauważa Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia w Częstochowie. To kolejna taka interwencja samorządu w ratowaniu budżetu lecznicy. O finansach jednostki mówi dyrektor Beata Szafraniec.
4: W zeszłym roku pokrycie straty było na poziomie 22 milionów, w tym roku jest to 9 milionów 400. Uważam, że zmniejszenie straty poprzez zmniejszenie wyniku finansowego, to jest ważne, że ten wynik jest mniejszy. Oczywiście on jest ujemny niestety jeszcze na poziomie 15 milionów 800 tysięcy za 2025 rok. Dla szpitala jest ważna każda złotówka. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, żeby to było 20, 30, 50 milionów na inwestycje, na rozwój, na to, żeby można było dobrze, bezpiecznie, na wysokim poziomie zabezpieczać pacjentów.
0: Dyrekcja szpitala oraz urzędnicy przyznają, że choć pomoc jest niezbędna, systemowe problemy finansowe służby zdrowia wciąż dają o sobie znać. Szukamy różnych źródeł finansowania dla częstochowskiej lecznicy.
3: Udało się dodatkowe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia pozyskać w trakcie roku na realizację różnych świadczeń zdrowotnych. Natomiast wszystkie pieniądze, które są pozyskane, jednak nie zabezpieczają wszystkich kosztów działalności tego szpitala. Zresztą jesteśmy chyba w takiej samej sytuacji jak wiele szpitalów powiatowych, że jest trudno, że tych pieniędzy jest za mało. Koszty oczywiście funkcjonowania stale rosną.
0: Dodaje naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska. Decyzja o pokryciu straty zapadła na ostatniej Radzie Miasta większością 13 głosów przy sprzeciwie 9 radnych. Wymień piec, zamontuj fotowoltaikę i pozbądź się azbestu. Z miejskim dofinansowaniem Częstochowa rusza z nową pulą dotacji dla mieszkańców. To realna szansa na wyższy standard życia i niższe rachunki za energię, bo samorząd zwraca nawet 70% poniesionych kosztów. Czas na wnioskowanie upływa 29 maja.
5: Liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Co prawda środki mamy zabezpieczone, biorąc pod uwagę zeszły rok i dwa lata temu, że środki zostały, to wydaje nam się, że te środki jeszcze zapewnią wszystkim wnioskodawcom dotacje. Natomiast jest również ten drugi wymóg, to między innymi musi być właściciel, musi mieć opłacone wszystkie opłaty i nie mieć zaległości względem gminy, musi mieć zgodę współwłaściciela i nie może prowadzić działalności gospodarczej.
0: Maksymalnie można otrzymać 7 tysięcy złotych, a wsparcie obejmuje także budowę przyłączy kanalizacyjnych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na terminy. Wnioski w Urzędzie Miasta przy ulicy Śląskiej przyjmowane są tylko do 29 maja. Mówi naczelnik Andrzej Szczerba. Pamiętajcie, że pracę można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy.
5: Proces inwestycyjny z udziałem dotacji możemy rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej. Czyli składamy wniosek. Wniosek jest rozpatrywany w urzędzie i w momencie, kiedy zostanie rozpatrzony i zostanie wydana decyzja, że osoby te są zakwalifikowane do projektu i zostanie z nimi podpisana umowa, to dopiero wtedy można rozpocząć inwestycję. Realizację inwestycji można zrobić do września, ewentualnie kotły grzewcze do 16 października.
0: To inwestycja, która opłaca się nie tylko portfelom, ale i środowisku, dlatego warto sprawdzić szczegóły w częstochowskim magistracie. Zachęcał u nas Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.
5: Pracownicy realizujący tą dotację są otwarci na pomoc, także jeżeli ktoś ma jakieś problemy, bardzo proszę, czy osobiście, czy telefonicznie kontaktować się. Na azbest mamy 100 tysięcy, na fotowoltaikę 200 tysięcy, na urządzenia grzewcze 200 tysięcy i 300 tysięcy na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Te kwoty, które w tej chwili są oferowane jako dotacja, to są kwoty na poziomie 7 tysięcy złotych.
0: Szczegółowe informacje, zasady oraz warunki udziału dostępne są w biuletynie informacji publicznej.
6: O tym się mówi w regionie.
0: Częstochowskie plany ekspansji terytorialnej pod znakiem zapytania po tym, jak wojewoda śląski wyhamował zapędy samorządu. Wójt gminy Poczesna Artur Sosna poinformował w komunikacie, że władze wojewódzkie stanęły po stronie mieszkańców tej miejscowości. Mariusz Osyra wraca do sprawy.
7: Nie wiadomo jeszcze, czy to koniec marzeń Częstochowy o szybkim powiększeniu swoich granic. Wojewoda śląski unieważnił kluczowe zapisy uchwały Rady Miasta z 30 marca. Powód? Istotne naruszenie prawa i niezgodność z konstytucją. W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazano, że najważniejszy załącznik do wniosku, zawierający blisko 90 niezbędnych dokumentów, został przygotowany wadliwie. Bez nich cała procedura przejęcia części gminy Poczesna staje się bezprawna. Dla lokalnej społeczności, która głośno protestowała przeciwko przyłączeniu do Częstochowy, to jasny sygnał, ich głos został usłyszany. Na ten moment próba zmiany granic została skutecznie zablokowana, a w regionie znów mówi się przede wszystkim o poszanowaniu praworządności, dodaje w swoim oświadczeniu wójt Poczesnej.
0: Całą treść pisma podpisanego przez wójta Artura Sosnę znajdziecie na www.radiojura.pl. Tam także sprawdzajcie na bieżąco informacje z naszego regionu. Polecam.
6: Radio Jura.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama. Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze. Najbliższy weekend 9 i 10 maja.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: W KIK-u znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
4: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Po reklamie.

0: tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Sobota, 9 dzień maja, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
4: Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
5: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi. Będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo.
4: Mówił premier Donald Tusk. Pierwszą transzę, która trafi na polskie konta, ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki, uzasadniając ten wybór, podkreślał doświadczenie dyplomatyczne Grodeckiego połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. Prezydent mówił również o stosunku nowego szefa BBN do imigracji.
6: Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków.
4: Obsadzenie funkcji szefa BBN było konieczne po tym, jak z tej funkcji pod koniec kwietnia zrezygnował Sławomir Cenckiewicz. Po weekendzie Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. NFZ nałożył też na szpital 134 tysiące złotych kary.
3: W Częstochowie o poranku 8 stopni, po południu w najcieplejszym momencie dnia tych stopni mógł zbierać ma się 14, informują synoptycy. Dzień pod znakiem chmur, no i też informacja, że mogą pojawić się jakieś słabe opady deszczu. Niedziela będzie piękna, pogodna i słoneczna z temperaturą do stopni 19. Podobnie temperaturowo ma być w poniedziałek, ale wtedy też pojawi się deszcz, no i niewykluczone, że zagrzmi. Witajcie w ten piękny majowy weekend, choć może nie do końca tak piękny za oknami. O pogodzie słyszeliśmy już kilka słów, usłyszycie jeszcze wiele. Czy dobrego? Zobaczymy. Na pewno pięknie Wam zagramy w to sobotnie przedpołudnie, a właściwie poranek. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.
8: Radio Jura.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie, tak jest, bo sobota w kalendarzach, 9 dzień maja, to 129 dzień roku. Dzień rozpoczął się od wschodu słońca, tak oficjalnie, a ten dzisiaj 10 minut przed godziną 5. Słońce zacznie zachodzić 14 minut po 20, a dzień potrwa 15 godzin i 23 minuty. Cóż do świętowania dzisiaj mamy? Mamy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Dzień Unii Europejskiej i Dzień Okulistyki. Na pewno będzie to przyjemny dzień, mam nadzieję, dla dzisiejszych solenizantów. A na liście są Grzegorz, Bożydar, także Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Jacynta, Beat, Otokar i Przebor. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Jura. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do Konopi z

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
2: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
1: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
2: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
4: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.

0: Te obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ju.

0: Mam już z kim. Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. 9 dzień maja. Dzisiaj obchodzimy Dzień Unii Europejskiej. Kiedyś przed laty świętowaliśmy to, co świętuje się dzisiaj w Moskwie. A jeśli chodzi o ten Dzień Unii Europejskiej, to ta data jest związana z ogłoszeniem przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana planu, który dał początek Unii Europejskiej. Niektórzy narzekają, niektórzy zadowoleni, ale generalnie, gdyby nie to, że w tej Unii jesteśmy, oj, życie chyba wyglądało byłoby zdecydowanie bardziej skomplikowanie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze. Najbliższy weekend 9 i 10 maja.
4: Szykuj się na

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włóknia Szczęstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
10: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Jura.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Zbliżamy się do godziny 8. Za chwilę przekażemy Wam kolejne wiadomości. A przysłowie na dziś mówi, gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada. No nie, śniegu nie ma, ale przecież w przyszłym tygodniu ci zimni ogrodnicy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub VOX. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkowe

0: po reklamie.
1: W kalendarzach sobota to 9 dzień maja, na zegarach godzina 8, a przed nami wiadomości.
2: Miliard sztuk. Tyle opakowań zostało zebranych w ramach systemu kaucyjnego. Rośnie też liczba punktów, w których można zwracać butelki i puszki. Dane przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W faktach Igor Skrzypek. Igorze, jak wyglądają te najnowsze statystyki?
3: W porównaniu z pierwszymi tygodniami funkcjonowania systemu kaucyjnego widać przepaść. Przypomnijmy, w październiku zwrot liczyliśmy w tysiącach, w styczniu było to już 28 milionów, a na koniec kwietnia ponad miliard. Tempo wzrostu może robić wrażenie. Pytanie, czy wytrzymają to punkty zwrotu.
4: 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty.
3: Wlicza wiceminister klimatu Anita Sowińska, czyli tak zwanych butelkomatów też jest coraz więcej. W ciągu 2 tygodni przybyło ich kilka tysięcy. Oddającym opakowania do takich maszyn życzymy, by akurat nie były zapchane, ale gdyby jednak, to przypominamy. Duże sklepy muszą przyjąć opakowanie, nawet jeśli automat akurat nie działa.
2: Dobra wiadomość dla osób, które w ten weekend będą tankować na stacjach. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 35 groszy, benzyny 98 6 zł 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Największa obniżka dotyczy oleju napędowego, 14 groszy za litr. Po Polsce czas na Litwę. Wilno podpisze dziś umowę dotyczącą finansowania obronności w ramach unijnego programu SAFE. Jego wartość to ponad 6 miliardów euro. Ministerstwo Finansów Litwy poinformowało, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie dywizji wojsk lądowych w systemy bojowe, wsparcia i logistyki oraz niezbędne zapasy amunicji. To wygrana, która zapewnia Wiśle Kraków powrót do polskiej elity. Na 2 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwszej ligi Biała Gwiazda zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Stało się to po wczorajszej wygranej 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na Stadionie Miejskim w Krakowie rozpoczęło się wielkie świętowanie.
1: Nad Częstochową chmury rozłożyły się obozem i z tych chmur także może pojawić się delikatny deszczyk, informują synoptycy. Pogodnie za to zrobić ma się w niedzielę. Rzeczywiście, według zapowiedzi synoptyków, niebo ma być czyściuteńkie. Zobaczymy. Do 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj, jutro do 19, a w poniedziałek stopni 18. We wtorek poczujemy chłodek, to tak zimni ogrodnicy nadchodzą. Po wiadomościach i po informacjach o pogodzie będziemy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie na sobotni poranek i na dobry weekend. Marek Moc, kłaniam się nisko, zapraszam.
5: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: na weekend.
1: No nie może być inaczej, w sobotni poranek, kiedy to polecamy wam coś pysznego, to jest dobra pora właśnie, żeby wam o czymś powiedzieć, bo jeszcze będzie czas, żeby na przykład zrobić zakupy. Sezon nowalijek zbliża się wielkimi krokami, zresztą już pojawiły się świeże na przykład szparagi. No któż nie próbował ugotować zupy, czy jakieś tarty, czy z sosem beszamelowym. A, zrobiło się smakowicie. A my dzisiaj mamy dla was inną propozycję. Będzie to zapiekanka, właściwie zapiekana bułka ze szparagami i jajkiem. Aha, opowiem wam o tym nieco więcej jeszcze w tej godzinie.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
11: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, witam i zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń, a w nim częstochowskie tenisistki stołowe, które grają o trofeum, a my możemy im w tym pomóc głośnym dopingiem. Już jutro nasze miasto ugości finał drużynowego Pucharu Polski Kobiet w hali sportowej przy ulicy Zbierskiego. O prestiżowy tytuł powalczą zawodniczki Bebetto AZS UJD Częstochowa. Rywalizacja z ekipami z Torunia, Lubartowa i Rzeszowa rusza o godzinie 10:50. Wstęp na trybuny jest bezpłatny. A może weekend w kolorze zielonym? Kolor zielony i darmowe wejście na szlak to nowa atrakcja otwarta dla lokalnej turystyki w Przewodziszowicach. Co czeka na szlaku Rajce? O tym Mariusz Osyra.
2: Jura ma faktycznie nową perełkę dla miłośników aktywnego wypoczynku. Odświeżony szlak Rajce w Przewodziszowicach oficjalnie został otwarty na nowy sezon. Na 4-kilometrowej trasie czekają unikalne ostańce, punkty widokowe i ruiny średniowiecznej strażnicy. Szlak zyskał nowe tablice informacyjne, zabezpieczenia na skałach oraz infrastrukturę do odpoczynku. Jurajskich atrakcji jest więcej, to miejsce idealne dla pieszych wędrówek, a zimą też dla narciarzy biegowych. Wycieczkę najlepiej zacząć na parkingu na końcu Przewodziszowic. Całą trasę faktycznie oznaczono kolorem zielonym, przystępnym dla wszystkich przyjezdnych.
0: Poleca Radio Jura.

0: na weekend.
1: A my wracamy do naszej radiowej kuchni. Dzisiaj zapiekana bułka ze szparagami i jajkiem. Potrzebny jest pęczek szparagów, jakieś 250 gram świeżego szpinaku, tak mniej więcej 1/8 kostki masła, 4 jajka, 4 bułki. Tarty ser też jak najbardziej się przyda. Rozpuszczacie masło, szparagi pokrojone w kawałki, wrzucacie do masła, jakieś 5 minut podsmażamy. Takie wiecie, żeby były akurat w punkcik. Do szparagów dodajemy szpinak, doprawiamy solą i pieprzem, mieszamy szparagi ze szpinakiem, potrzymajmy jeszcze jakieś 10 minut na patelni, sprawdźmy, czy pasuje wam smak. Bułkę, jak przygotować, odkrajacie górę, wydrążacie ją, no potem możecie wykorzystać tą górę na przykład do grzanek, do zupy. Mamy taki przepis, też znajdziecie go na naszej stronie. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni, faszerujemy farszem szparagowo-szpinakowym, wrzucamy surowe jajko, posypujemy serem i do piekarnika. Czekamy do 15 minut, a potem pyszne, rodzinne, weekendowe śniadanie. Przepis już jest na naszej stronie, polecamy.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
5: Żużlowa niedziela na Krono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Krono Plast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Do dziewiątej coraz bliżej, o dziewiątej oczywiście u nas wiadomości. A przed laty, 9 dnia maja w 1502 roku, Krzysztof Kolumb rozpoczął czwartą i ostatnią swoją podróż do Nowego Świata. Przeprowadzimy was przez świat informacji już za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
13: W kumulacji Lotto do wygrania 16.

0: Relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe. Donald Trump, dopytywany, czy to zrobi, odparł, że może to zrobić. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Od północy obowiązuje trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Zawieszenie broni w związku z obchodami Rosji ogłosił wczoraj Donald Trump. Wstrzymaniu walk towarzyszyć będzie wymiana więźniów w formule 1000 za 1000. Z kolei Wołodymyr Zełański podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. To właśnie tam dziś ma się odbyć wielka wojskowa parada w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony. Wiadomo już dokładnie, o której godzinie doszło do śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki. Wyniki badań krwi wskazują, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. To najnowsze ustalenia dotyczące wypadku z 23 kwietnia, kiedy to parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został śmiertelnie potrącony przez samochód. Co jeszcze ustaliła prokuratura? O tym Marcin Buczak.
1: W czasie jazdy Łukasz Litewka prowadził rozmowę telefoniczną, ale nie złamał przepisów, bo nie trzymał telefonu w ręce. Korzystał ze słuchawki. Jak powiedział mi prokurator, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wówczas telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Wspomniana rozmowa telefoniczna trwała kilka minut. Osoba, z którą poseł wtedy rozmawiał, została już przesłuchana i potwierdza, że kontakt nagle się urwał. To było dokładnie o 13:14. To wtedy, według prokuratury, wydarzył się wypadek.
2: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1019 hektopaskali, no i będzie stabilne przez cały dzień. Biometr obojętny nie wpływa dzisiaj na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z północnego zachodu i północy. W nocy zacznie wiać ze wschodu. Temperatura, no tutaj szału nie będzie, do 14 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro 19 według zapowiedzi synoptyków, ale jutro ma być pogodnie i słonecznie. Dziewiąty dzień maja w kalendarzach, a to jest nasze sobotnie przedpołudniowe spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, kłaniam się nisko. Cóż u nas? A będzie kilka podpowiedzi też, jak spędzić ciekawie weekend u nas w regionie.

Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Były już dzisiaj życzenia dla solenizantów. Czas na jubilatów. Przyglądamy się, co mówią o nich gwiazdy. A niezwykła kreatywność człowieka, który przyszedł na świat właśnie w tym dniu, powoduje, że stale ma on wiele doskonałych pomysłów i co najważniejsze, większości z nich jest w stanie wcielić w życie. Posiada nieprzeciętne zdolności wykonawcze i nie musi tego wzorem innych ludzi zlecać nikomu innemu, więc działa bardzo skutecznie i dokładnie podług swojej woli. No to życzymy mu, żeby się wszystko dzisiaj spełniło. A tego dnia na świat przyszli m.in. Bułat Okudżawa, rosyjski bard, poeta, prozaik, kompozytor, Halina Poświatowska, polska poetka, Andrzej Zdorowicz, dziennikarz i komentator sportowy, Dave Gahan, muzyk, no oczywiście frontman grupy Depeche Mode, Mirosław Chmara, tyczkarz, słynny japoński skoczek narciarski Masahiko Harada, czy Marek Jan Kulowski, czeski piłkarz pochodzenia macedońskiego. Na liście urodzonych dzisiaj także znakomita polska aktorka Aleksandra Domańska. Serdecznie pozdrawiamy. No i jeszcze warto wspomnieć Łukasza Litewkę, posła na Sejm, który zmarł niedawno. Dzisiaj świętowałby swoje kolejne urodziny.

0: reklama.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrutowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Sobota z Radiem Jura.

0: Co za weekend?
1: Kolejna propozycja na weekend. Przełamanie wisi w powietrzu. Czy żużlowcy Kronoplast Włókniarza Częstochowa wykorzystają szansę na pierwsze ligowe zwycięstwo? Przekonamy się o tym już jutro, o formie naszych zawodników, bo od godziny 17 polecamy Wam kibicowanie na torze przy Olsztyńskiej. Włókniarz podejmie rywali ze Stali Gorzów. Częstochowa świętuje także jubileusz jednej ze swoich najbardziej znanych artystek. Już dzisiaj w Domu Poezji odbędą się wyjątkowe urodziny u Haśki. To okazja, by uczcić 91. rocznicę urodzin Haliny Poświatowskiej w sposób najbardziej osobisty, w czasie specjalnego oprowadzania po muzeum, którego przewodnikiem będzie brat poetki.
2: 9 maja 1935 roku urodziła się w Częstochowie. Zapraszam do Domu Poezji właśnie przy ulicy Jasnogórskiej 23. 9 maja, czyli w dzień urodzin poetki, o twórczości poetki, o jej życiu będzie opowiadał jej brat Zbigniew Myga, który także jest pracownikiem Muzeum Częstochowskiego i zawsze Państwa wita w Domu Poezji.
1: Zapowiada Katarzyna Jezierska z Muzeum Częstochowskiego. Początek spotkania w Domu Poezji o godzinie 16. Koszt udziału w wydarzeniu to symboliczna złotówka.
0: Poleca Radio Jura.

0: Sobotnie spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Do dobrego grania wracamy już za kilka chwil. Niektórzy pewnie wybiorą się dzisiaj na spacer, bądź też na dłuższą wyprawę. Pogoda powinna dzisiaj sprzyjać. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, że archeolog, który nie potrafi w terenie odróżnić kości od kamienia, często przykłada znalezisko do języka. Jeśli odpadnie, to kamień. A jeśli się przyklei, to kość. Znaczy, jak kamień się odpadnie, to znaczy, że to kamień. A jak się przyklei, to kość. Przyznam szczerze, najprostsza metoda organoleptyczna, ale nie wiem, czy bym się sam zdecydował. Muzyka
1: wybrana dla Ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze, najbliższy weekend 9 i 10 maja.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale psy z lekką niedowagą żyją średnio o 2 lata dłużej niż psy z lekką nadwagą. To może pora wyprowadzić pupila na spacer, a ja zapraszam was na kolejne wydanie wiadomości. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do konopisk nad Zalew Pająk.

0: Armageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko

0: wersją kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
3: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
3: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
3: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Mamy sobotę, to 9 dzień maja, już 10 na zegarach. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
5: O ogromnym sukcesie mówi premier Donald Tusk, o wielkim zagrożeniu obóz prezydenta. Rząd podpisał wczoraj umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. Do Polski trafią prawie 44 miliardy euro na zbrojenia. Michał Krasoń. Michale, jak komentowane jest podpisanie tej umowy?
6: Premier Donald Tusk mówił, że to moment przełomowy, dzięki któremu

0: miało w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe. Jego zdaniem pożyczka może zostać w przyszłości politycznie zablokowana, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.
1: Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wyklucza przesunięcia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go. On wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. Mówił dziennikarzom amerykański przywódca. Elementy garderoby należące do Marilyn Monroe, jej biżuteria, listy, odręczne notatki, obrazy i wiersze idą pod młotek. Aukcja odbędzie się 1 czerwca, dokładnie w 100. rocznicę urodzin ikony kina i obejmie przedmioty osobiste z lat 1955-62. To tak, jakby podnieść maskę i zajrzeć w umysł Marilyn, jej hojność i całe jej spektrum jako człowieka i gwiazdy filmowej. Mówi przedstawiciel domu aukcyjnego.
2: Sobota niezbyt ciepła, w Częstochowie do 14 stopni zapowiadają synoptycy. Jutro tych stopni 19, 18 w poniedziałek. Niestety we wtorek tąpnięcie temperaturowe nas czeka, in minus oczywiście. Dzisiaj pochmurno, niewielkie opady deszczu, a jutro za to dużo słońca. A w poniedziałek czeka nas mieszanka pogodowa, mają pojawić się opady deszczu, będzie słońce, będą także burze, ostrzegają synoptycy. Przypominamy, dziś 9 dzień maja, dzień Unii Europejskiej, jest także dzień okulistyki. Czy ja dobrze patrzę? Na pewno dobrze słyszę, bo u nas muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: To już sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie niezmiennie, pięknie dla Was gramy. Chcielibyście się wybrać gdzieś na wakacje? No, na przykład latem, żeby nie było zbyt gorąco, to może na Islandię, a to jest ciekawy kraj. Nie wiem, czy wiecie, ale światła drogowe mają czerwone serce zamiast czerwonych kół. To wszystko po to, by podnieść ludzi na duchu i poprawić im samopoczucie. Nie wiem, nie widziałem, być może to fake news, może sztuczna inteligencja. Jeśli byliście i rzeczywiście tak jest, to dajcie znać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14. Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co za weekend?
1: Planujemy w dalszym ciągu weekend, to już dzisiaj tancerze z Poczesnej zaprezentują się w nowym, pełnym muzyki i ruchu spektaklu, który gościnnie wystawi częstochowski MDEK.
2: Spektakl naszego zespołu tańca współczesnego Takt. Już 9 maja o godzinie 19 na scenie Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie zaprezentujemy poruszające widowisko zatytułowane Duch Strychu. To niezwykła opowieść o emocjach, pasji i sile młodych artystów przygotowana w choreografii instruktora zajęć Pauliny Perygi. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia.
1: Polecała dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej Iwona Skorupa. Radio Jura również gorąco poleca. I jeszcze propozycja na początek nowego tygodnia. Świętujcie urodziny Teatru Nowego na scenie. W Częstochowie ruszają wyjątkowe, bezpłatne warsztaty dla mieszkańców. Z okazji 5-lecia działalności placówka przy Brzezińskiej zaprasza na zajęcia aktorskie i unikalne warsztaty artystyczne języka migowego. To szansa na naukę ekspresji, pracy z ciałem, emocjami pod okiem profesjonalistów. Najbliższe spotkanie już w poniedziałek, ale uwaga, obowiązują zapisy, także warto sprawdzić, czy jeszcze są wolne miejsca.
0: Poleca Radio Jura.

0: Sobotnie przed południe i muzyka wybrana dla ciebie. O Islandii jeszcze sobie chwilę porozmawiamy. No wiemy, że tam są właściwie dwie pory roku, noc i dzień. Przesilenie letnie u nas przynosi radość, a na Islandii w nocy od 21 maja do 30 lipca w ogóle nie robi się ciemno. No i słońce jest widoczne przez 24 godziny. W Reykjaviku, w stolicy Islandii, słońce zachodzi na kilka godzin ledwie, ale niebo nie ściemnia się, co pozwala czytać książkę na zewnątrz, nawet w środku nocy. Przeżyliście coś takiego? No, musi to być niesamowite, choć pewnie na dłuższą metę strasznie to musi być męczące.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze. Najbliższy weekend 9 i 10 maja.
6: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Po reklamie.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie. Dzisiaj 9 dzień maja, a przed laty w 1997 roku mieliśmy premierę filmu Piąty element w reżyserii Luca Bessona. Przyznam szczerze, że film do tej pory chyba potrafi zrobić wrażenie. A co zrobiło wrażenie na naszych dziennikarzach? Sprawdzimy za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: To już godzina 11 na zegarach. Dziś sobota, 9 dzień maja. Zapraszamy na wiadomości.
10: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. To komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
11: Te 5000 byśmy wzięli? Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak.
12: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
11: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
10: Zapewniał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Zakończyła

0: helikoptery będące w dyspozycji leśników, policyjne Black Hawki, odesłano już wczoraj. Dzisiaj można się też spodziewać, że sukcesywnie odsyłani do domów zaczną być strażacy z dalszych zakątków kraju. Zamknięta pozostaje droga wojewódzka 849, to wciąż miejsce strażackiej akcji i trasa, którą biegną magistrale zapewniające strażakom wodę gaśniczą.
1: Niezbyt piękny dzień w Częstochowie, pochmurny, mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Jeśli planujecie taką solidną aktywność na świeżym powietrzu, to polecamy Wam niedzielę, bo ta będzie pełna słońca, no i cieplejsza, nawet 19 stopni ma pojawić się na termometrach. W poniedziałek 18, no i w poniedziałek trochę zamieszania w pogodzie, bo i słońce będzie się pojawiało, ale generalnie chmury, z nich deszcz, a także zapowiadane są burze. Grzegorz, Bożydar, Karolina, Katarzyna, Maria, Mikołaj, Stefan, Hiacynta, Beat, Otokar i Przebor dziś świętują imieniny. Jeszcze raz przypomnę, no i jeszcze raz przy okazji kłaniam się nisko, życzę wszystkiego dobrego w ten piękny dzień.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: sobotnie przedpołudnie z muzyką wybraną dla ciebie. Mówiłem o premierze Piątego Elementu Luca Bessona, a przed laty, nie wiem czy wiecie, film Twister był pierwszym filmem, który został wydany na DVD. A Matrix na przykład to pierwszy film, którego sprzedaż właśnie na tym nośniku przebiła sprzedaż obrazu na VHS-ach. A teraz po prostu włączamy internety i wszystko mamy. Jaki ten świat stał się prostszy.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Chcesz, żeby było szybko, głośno i stylowo? Wjeżdżaj do Fast Customs. Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży zapraszają na profesjonalne oklejanie samochodów folią PPE, nakładanie powłok ceramicznych, montaż aktywnych wydechów, modyfikację elektroniki pojazdowej oraz montaż dokładek. Fast Customs. Dzwoń szybko. 532 514 006. Częstochowa, Grabówka, ulica Luba 14.
3: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Wieczór pełen śmiechu, szczerości i kobiecej energii. Spektakl komediowy Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. 22 maja o 19 w klubie Politechnik w Częstochowie. Przyjdź i śmiej się do łez. Bilety na kupbilecik.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Po reklamie.
16: Weekend z Radiem Jura.

0: Sobotnie przez południe z muzyką wybraną dla ciebie. No, pogoda dzisiaj całkiem sympatyczna. A w przyszłym tygodniu czekają nas spotkania z tak zwanymi zimnymi ogrodnikami. Pan Kracy do 12 maja, Serwacy 13 maja, Bonifacy 14 maja, a na koniec przyjdzie ona. Zimna Zośka. To wszystko 15 maja. Czy prognozy pogody będą dla nas łaskawe? Zobaczymy. No nie wygląda to, żeby jakieś upały były, ale też mrozy, czy będą? Będziemy to dla was oczywiście sprawdzali na bieżąco.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży.

0: K41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Żużlowa niedziela na Krono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Krono Plast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie.
19: Sobota z Radiem Jura.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 12. Za pierwszą część dzisiejszego spotkania czas podziękować. Dziękuję więc serdecznie. Marek Moc, było miło. Życzę wam dobrej reszty dnia, dobrej reszty weekendu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Ercado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
5: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730-638-756.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.
2: Na wieży Mariackiej właśnie słychać hejnał, a u nas usłyszycie najnowsze wiadomości. Minęła 12.
3: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie zadań egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wcześniej Robert Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Ceny paliw w dół. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy 6,35 zł, a za litr oleju napędowego 7,03 zł. Oznacza to spadek cen maksymalnych w porównaniu z piątkowymi stawkami. Jachty zwodowane, pokłady umyte. Można oficjalnie rozpocząć sezon żeglarski. Z tej okazji w szczecińskiej przystani będą dziś koncerty szantowe, spotkania z instruktorami żeglarstwa i oczywiście atrakcje na wodzie.
4: Rejsy jachtami Dar Szczecina i Zryw. Będą regaty dla oldboyów, czyli osoby doświadczone. Będą mogły spróbować swoich sił na mniejszych łódkach. Będzie pokaz tratwy ratunkowej, ognisko. No i tradycyjnie o godzinie 12 uroczyście podniesiemy banderę, co będzie oznaczało, że sezon żeglarski 2020 jest otwarty.
3: Zapowiada Kamil Szykołowski z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie. Pierwsze regaty w sezonie za 2 tygodnie. Szczecińscy żeglarze powalczą o Puchar Magnolii. W Wielkiej Brytanii eurosceptyczna partia Reform UK odniosła olbrzymi sukces w wyborach samorządowych. Liczenie głosów czwartkowych wyborów właśnie dobiega końca. Co to oznacza dla brytyjskiej

0: Która będzie torpedować rządowe inicjatywy na poziomie gmin. Polityczny krajobraz Wielkiej Brytanii od teraz będzie bardziej skomplikowany.
1: Sobota, 9 dzień maja. Mam nadzieję, że dla wielu z was dzień wolny. Kto świętuje? Grzegorz, być może i nawet Brzęczy Szczykiewicz, ale też i Bożydar. A razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry.
2: Radio.

0: giorno.
1: Od czasu do czasu lubię spojrzeć w mądrość ludową, czyli polskie przysłowia, bo one niosą za sobą bardzo dużo ciekawych informacji. Między innymi na przykład, jak będzie wyglądała pogoda dalej i tym podobne rzeczy. No więc na dziś akurat z kalendarza wybrałem takie przysłowie: gdy w maju śnieg pada, suszę zapowiada. Na razie nie mamy chyba tego problemu dzisiaj. Jest też drugie przysłowie związane z 9 maja i ono jest takie: gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. A więc gdyby wasza żabcia z rana krzyczała, to poproście ją, żeby tego nie robiła. Na pewno się uspokoi.

0: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a Ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na Ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex-Tlumiki.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.

0: Sobotnie popołudnie to może być świetny moment na to, żeby pomyśleć o tym, co zmienić w domu. Zwłaszcza kiedy pogoda za oknem taka sobie jest, a w ten weekend w wielu miejscach w naszym kraju, no niestety ona nie dopisuje. Jak się okazuje, powolutku tradycyjne szafki w kuchni, bo teraz do kuchni się udamy, przechodzą do lamusa. Teraz najmodniejsze są szuflady, bo jak twierdzą specjaliści, nie tylko zwiększają wygodę, ale też pomagają utrzymać kuchnię w idealnym porządku. No i niech teraz pierwszy kamieniem rzuci ten, kto nie ma takiej szuflady w domu, gdzie są różne przydasie. I po paru latach, kiedy już z niej się wszystko wysypuje, nagle znajdujemy tę jedną rzecz, której szukaliśmy kilka lat temu. To ja za chwilę otworzę szufladę z bardzo fajną muzyką. Co zagramy? Trzeba zostać i posłuchać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Żużlowa niedziela na Krono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Krono Plast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura.

rozkręca nam się sobotnie popołudnie. Po 13 będziemy zgłębiali temat związany z grillowaniem i z tym, dlaczego nie. Więcej szczegółów naprawdę już niedługo. A za moment zapraszam na najnowsze wiadomości.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
12: Pierwsza godzina sobotniego popołudnia już dobiega końca. Minęła 13:00. Czas na wiadomości.
13: Każde wzmocnienie naszego bezpieczeństwa jest ważne i potrzebne. Tak Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, komentował na naszej antenie słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypominamy, nie wykluczył przerzucenia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Krzysztof Ziemiec, witamy Krzysztofie.
14: Jestem.
13: To kiedy realnie jest szansa na przyjazd nowych żołnierzy?
14: No dziś za wcześnie o tym mówić, tym bardziej, że taka decyzja, jeśli będzie, to ostatecznie zapadnie, ale w Waszyngtonie. Minister zaznaczył w naszym studiu, że mimo iż nie zabiegamy oficjalnie o osłabienie kontyngentu w Niemczech, to zapewnia, że w każdej chwili jesteśmy gotowi Amerykanów przyjąć.
15: Mamy infrastrukturę, już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
14: Dodam, że w tej chwili w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy Amerykanów, a według nieoficjalnych danych Waszyngton myśli o wycofaniu z niemieckich baz około 5 tysięcy żołnierzy.
13: Chwilę grozy we własnym domu w Porto przeżył wczoraj reprezentant Polski Jan Bednarek. Jak pisze portugalski dziennik Rekord, piłkarz, który wrócił do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza, który miał ich zaatakować. Nikomu nic się nie stało. W faktach witamy Wojciecha Marczyka. Wojtku, jak wyglądało to zdarzenie?
16: O, kiedy wczoraj wieczorem Jan Bednarek wrócił z rodziną do domu, jak podaje dziennik, około 21.30, przyłapał w nim na gorącym uczynku włamywacza. Ten piłkarzowi, jego bliskim, miał za zagrozić nożem. Ostatecznie napastnik uciekł i nikt nie został na szczęście ranny. Jak donoszą media w Portugalii, łupem złodzieja miały paść przedmioty o łącznej wartości około 150 tysięcy euro. Na miejscu zaraz po całym zajściu została wezwana policja, która obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
12: Polskim sporcie narodowym i słabnącej jego popularności. W tej godzinie będzie też całe mnóstwo fajnej muzyki. W tej godzinie też będzie z wami Łukasz Tymków.
2: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana.

0: should be happy.
1: Podczas naszego pierwszego spotkania w majówkowy długi weekend mówiłem o grillowaniu. I dziś o grillowaniu również będzie mowa, bo mamy pierwsze doniesienia dotyczące popularności tego wciąż narodowego sportu Polaków. O tym nieco później, ale na pewno stanie się to przed godziną 14.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
4: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szykuj się!

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Yes!
4: It is not that funny.
3: That's not that funny.

0: jest Radio Jura.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Polski sport narodowy powoli zaczyna tracić na atrakcyjności i popularności. O czym mowa? Mowa o grillowaniu. To właśnie ono jest uważane za jeden z naszych sportów narodowych i taki ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Z ostatnich badań, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że coraz mniej Polaków deklaruje właśnie tę formę spędzania na przykład weekendów. Dla porównania, jeszcze 2 lata temu prawie 60% z nas deklarowało, że organizuje grilla, a teraz zaledwie 35%. Jako powód w badaniu podaje się rosnące koszty życia, ale też i to, że zmieniają się nasze przyzwyczajenia konsumenckie. No i jeszcze jeden powód to brak miejsca na zorganizowanie właśnie grilla. Ja sobie myślę, że może być jeszcze jeden ważny powód, a mianowicie w sieci krąży ostrzeżenie o oszustwie na grilla. No bo zapraszają cię na jedzenie, a potem każą pić alkohol.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie 2 sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze. Najbliższy weekend 9 i 10 maja.
5: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: O reklamie.

0: No to pogrillowaliśmy, a raczej poużywaliśmy sobie informacji związanych z grillowaniem. W tej godzinie, w następnej, postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy najlepiej wziąć urlop, jeśli planujecie go spędzić w naszym kraju. A już niedługo u nas najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
2: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
2: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
2: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
2: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: U niektórych czas na obiad, a u nas czas na najnowsze wiadomości. Minęła 14.
8: Desperat, który groził podpaleniem budynku mieszkalnego w Katowicach, został tymczasowo aresztowany. Taką decyzję na wniosek prokuratora podjął sąd. Mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Marcin Buczek, witamy Marcinie.
9: Jestem, dzień dobry.
8: Jak doszło do zatrzymania mężczyzny?
9: Do jednego z komisariatów tu w Katowicach zgłosili się mieszkańcy dzielnicy Ochojec, gdy jeden z ich sąsiadów zaczął grozić podpaleniem budynku. Policjanci ustalili, że te obawy nie są bezpodstawne, bo nieco wcześniej mężczyzna został już oskarżony o kierowanie gruźb oraz nieumyślne spowodowanie pożaru. Akt oskarżenia w tej właśnie sprawie trafił już do sądu. Dlatego teraz 64-letni mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut kierowania groźb karalnych. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.
8: Chwilę grozy na lotnisku w Denver, donoszą amerykańskie media. Samolot pasażerski przerwał start do Los Angeles po tym, jak w maszynie doszło do pożaru. Na pokładzie Airbusa było ponad 150 pasażerów. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia. Kraków przywrócił dziś tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
10: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki. Opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
8: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00, aż do października.
0: Sobotnie popołudnie 9 maja to Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu i Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. I w tej godzinie powędrujemy po przewidywaniach dotyczących wakacji. Łukasz Tymków, zapraszam. Lećcie razem z nami.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: Dzisiaj, czyli w sobotnie popołudnie, będę miał dla was rady, kiedy wybrać się na urlop, być może taki nawet spontaniczny, w naszym kraju. Bo tego kraju będzie dotyczyło to przewidywanie przyszłości. Przewidywanie, bo informacje na ten temat pojawiły się w jednym z portali, a ten z kolei zasięgał języka uznanego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. No więc już teraz mogę wam zdradzić, że przed 20 lipca może być kłopot z pogodą, zwłaszcza na południu naszego kraju. Możliwe będą zjawiska gwałtowne, a nawet powodzie od Wałbrzycha aż po Kraków. Jak będzie z resztą kraju, z resztą lata, o tym powiemy wam na pewno jeszcze przed 15.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Sezon przyjęć w pełni, a ty wciąż szukasz tej jedynej kreacji? W butiku Cud Moda czekają na ciebie najświeższe modele, które oczarują każdego gościa. Dodatkowo drobne przeróbki krawieckie wykonujemy w cenie zakupu. Odwiedź nas na www.cudmoda.pl lub stacjonarnie. Ulica Krakowska 45, Park Handlowy Warta, tuż obok Galerii Jurajskiej. Cud Moda. Postaw na modę, która zachwyca.
3: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
8: Codziennie.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Kontynuujemy w tej godzinie doradzanie wam w sprawie urlopu w naszym kraju i dat, które mają być bezpieczne, zdaniem znanego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, a tego z kolei zapytał jeden z portali internetowych. No i co wynikło z tej rozmowy? Ano to, że po 20 lipca do 20 sierpnia szykuje się takie okno pogodowe, kiedy będzie ona stabilna, ma być słonecznie, ciepło i bez gwałtownych zjawisk. Mam nadzieję, że udało wam się wstrzelić, a jeśli nie, to pamiętajcie, że najważniejsza jest pogoda ducha, a tej u nas na pewno nie zabraknie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do Twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: za nami już ważne porady od jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, a teraz nie trzeba być jasnowidzem, żeby spodziewać się, że punktualnie o godzinie 15 pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
0: Pomimo wolnej soboty, na świecie dzieje się dużo ważnych rzeczy. W naszym kraju także. I o nich posłuchacie teraz w najnowszych wiadomościach. Minęła 15.
7: Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Do tej informacji dotarł Piotr Bułakowski. Piotrze, prosimy o szczegóły.
8: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 kilometrów od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji są na nim napisy wykonane cyrylicą. Jak się też dowiedziałem, urządzenie prawdopodobnie wyposażone jest w kamerę bądź kamery. Nie jest to rodzaj drona, którego można normalnie kupić w sklepie. Tutaj służby mówią raczej o większym specjalistycznym urządzeniu. Na miejscu pracują służby, teren jest zabezpieczony, powiadomiona została żandarmeria wojskowa.
7: Tragiczny pożar domu wielorodzinnego w warmińsko-mazurskim Szczytnie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. W ogniu zginęły dwie osoby, przekazała nam straż pożarna.
9: Podczas działań straży pożarnej ewakuowano osoby z całego obiektu. Było to 11 osób. 3 osoby przy pomocy ratowników PSP opuściły ten obiekt. Niestety w jednym z lokali umiejscowionym na parterze były dwie osoby bez oznak życia. Ewakuowano je na zewnątrz. Ratownicy medyczni rozpoznali zgonów.
7: Powiedział nam starszy kapitan Karol Doryn ze Straży Pożarnej w Szczytnie. W 15 miastach wojewódzkich trwają protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zgromadziło się kilkadziesiąt osób, które apelują o jak najszybsze zmiany w prawie.
10: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest wprowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
11: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
10: Tymi zdjęciami, którzy mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
11: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
12: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
7: Z protestującymi rozmawiał Michał Krason.
0: W poprzedniej godzinie było co nieco w wakacjach, a w tej godzinie powiem wam, kiedy najlepiej wybrać się nad polskie morze. To sobota 9 maja, razem z wami Łukasz Tymków. Zapraszam.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.

Polski Bałtyk to nie tylko zimna woda i czasem nieprzewidywalna pogoda. O paragonach grozy nie wspomnę. To przede wszystkim świetne miejsce, gdzie można nabyć bardzo dużo jodu. A ten wydziela się z morskiej wody i ma stężenie wielokrotnie wyższe niż w głębi lądu. Kiedy spacerujecie promenadą przez godzinę, wdychacie taką samą ilość jodu, co podczas wizyty w gabinecie inhalacyjnym. A kiedy tego jodu jest najwięcej? Jak się okazuje, właśnie teraz, wiosną, warto dla zdrowotności pospacerować sobie nad polskim morzem. Co tu dużo gadać? Polskie morze to po prostu mistrz joda, to znaczy jodu i basta.

0: Reklama.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji Dnia Dziecka

0: zechcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Runmageddon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
14: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Finowie po raz kolejny, już dziewiąty z rzędu, są na pierwszym miejscu najszczęśliwszych narodów na świecie. Ale próżno szukać tam człowieka uśmiechniętego od ucha do ucha na ulicy, no bo taką mają akurat naturę, że wcale się nie uśmiechają. Podobno powodem tego szczęścia jest akceptacja tego, że życie jest po prostu ciężkie. Wielu Finów podobno również bierze przykład z dwóch filozofów, z Nietzschego i Schopenhauera. No ja skłaniam się ku raczej właśnie filozofii Schopenhauera, który wierzył, że sposobem na poradzenie sobie z koszmarem egzystencji jest ucieczka w muzykę. Nie musisz jechać do Finlandii. Wystarczy, jak zostaniesz z nami, bo muzyki ci u nas dostatek. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować czekolady.
15: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
17: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Jura.

0: I co? Udało się nabyć sporo szczęścia metodą Schopenhauera, czyli poprzez muzykę. Mam nadzieję, że tak. W kolejnej godzinie na pewno jej nie zabraknie. No i też zaproszę Was na kawkę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
3: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox. Kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
4: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
5: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.

0: A możemy tak wspólnie wypić kawę i o kawie bardzo ciekawe informacje będę miał dla was w tej godzinie. A jest to sobota, 9 maja, dzień okulistyki. Żeby pozostać z nami, nie widzę przeszkód.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Jura.

0: Było o grillowaniu, będzie też o kawie, ale to nieco później. Czas więc na co? Na suchara, czyli żenujący żart pana prowadzącego. No więc wśród kilku propozycji, które gdzieś tam dla was wygrzebałem, jest następująca. Jak można krótko sformułować ogłoszenie: pilnie zatrudnimy specjalistę od chorób zakaźnych? Po prostu trzeba napisać: zatrudnimy od zaraz. No i jeszcze tak w temacie medycznym, co robi lekarz na polu minowym? Witaminy. Tak, można się już nie śmiać. Dziękuję. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
2: Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze, najbliższy weekend 9 i 10 maja.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się!

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smoby. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Teraz będzie o kawie. Kto sobie już naszykował, to mam nadzieję będzie mu smakowała. Lub wolicie taką słabszą czy mocniejszą? No właśnie, to jest pytanie. Jak określać moc kawy? Okazuje się, że jest ona mocniejsza, im bardziej są prażone ziarna. Ale dotychczas badano to w dosyć taki zawiły sposób. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych znaleźli nowy sposób. Mianowicie zanurzyli w kawie elektrody. Jak się okazuje, im większe napięcie przechodzi przez kawę, tym jest ona mocniejsza. Czyli mocniejsza kawa lepiej przewodziła prąd. Krótko mówiąc, jaka by nie była, jest w stanie dodać nam energii. Badania też rzucają zupełnie nowe światło na określenie kawy zmieszanej z napojem wyskokowym, a mówiono o niej zawsze kawa z prądem. Jak się okazuje, prąd

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Szukasz niezawodnego samochodu dostawczego dla swojej firmy? Wybierz autoryzowany salon i serwis Maxus Bokar. Samochody dostawcze spalinowe z oszczędnym silnikiem diesla. Gotowe do pracy każdego dnia. Wybierz dostawczaka dopasowanego do twojego biznesu. Większy Deliver 9 lub bardziej kompaktowy Deliver 7. Wybierz Maxusa. Odwiedź Maxus Bokar w Poczesnej, ulica Warszawska 22. Szczegóły w salonie.
4: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
11: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Sprawdziliśmy dzisiaj, kiedy najlepiej wybrać się w Polsce na wakacje, żeby mieć w miarę gwarantowaną pogodę. Badaliśmy też kawę wcześniej, sprawdzaliśmy, dlaczego coraz mniej Polaków grilluje, no ale przez cały czas było całe morze wspaniałej muzyki. Zresztą nad morzem też byliśmy, prawda? No i teraz pozostawię was z prawdziwym oceanem doskonałej muzyki, która może towarzyszyć wam w weekend, bo taki czas właśnie przed nami. Łukasz Tymków, dziękuję wam teraz za uwagę i życzę doskonałej zabawy z nami. Do usłyszenia. Cześć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Żużlowa niedziela na Krono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Krono Plast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidsey i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit. Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
19: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
20: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
21: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta.
2: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
3: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Serenada ser żółty plastry 135 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 3,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Musztardy prymat 180-185 gramów przy zakupie dwóch sztuk, cena 1,99 zł za sztukę tylko z aplikacją lub kartą klienta. Ogrodnicy zapraszają na targi ogrodnicze, które odbędą się tradycyjnie na placu przy Liceum imienia Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Marii Panny 56, już w najbliższą sobotę i niedzielę od 9 do 19. Wyjątkowa oferta roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzewek. Targom towarzyszyć będą warsztaty aranżacji ogrodów i wnętrz prowadzone przez uczniów zespołu szkół technicznych. Targi ogrodnicze. Najbliższy weekend 9 i 10 maja.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
7: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Jura. Najlepsze radio na weekend.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Żużlowa niedziela na Chrono Plast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Chrono Plast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidzej i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurejskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my kule nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
20: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Chcesz poczuć prawdziwą moc? Już 7 czerwca z okazji dnia

0: godzina 10. A najlepsze? Jeden zapis i biegniesz tyle razy, ile chcesz. Szczegóły i zapisy na www.konopiska.pl. Na Run Magadon Light zaprasza wójt gminy Konopiska Artur Brędzel.
1: Świętuj z nami 5 lat Majster Plus w Częstochowie i złap wyjątkowy urodzinowy rabat. Tylko teraz skrzydła drzwiowe Erkado, DRE lub Vox kupisz aż 15% taniej. Zapraszamy do sklepu Majster Plus Częstochowa, ulica Drogowców 33/35A. Świętujemy cały maj. Promocja trwa do końca miesiąca.
2: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
3: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Sobota z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
1: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my kule nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
6: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać.
2: W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Żużlowa niedziela na Kronoplast Arenie. Zapraszamy 10 maja o 17 do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Kronoplast Włókniarz Częstochowa mierzy się z GZ Stal Gorzów. Tangate, Lidzej i Miśkowiak kontra Holder, Przedpełski i Paluch. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Jura.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Polska pokochała technologię Cherry Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Cherry. Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.